0: Radio SK.
1: Let's go.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

Krašník.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Dziś w Kraśniku czeka nas mieszanka słońca i chmur. Rano temperatura wzrośnie do 16 kresek, co jest przyjemną zmianą. Po południu zrobi się naprawdę gorąco, bo termometry pokażą aż 29 stopni. Warto przygotować się na prawdziwie ciepły dzień.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
8: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
7: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
9: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
10: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
9: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
7: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
11: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
12: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję.
11: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
7: O czym informował reporter eski Michał Skolimowski.
13: SK Kraśnik News.
14: I Piotr Staszczuk. Dziś rusza głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w Kraśniku. Mieszkańcy będą mogli wybrać spośród 22 zakwalifikowanych pomysłów jeszcze do 22 czerwca. Szczegóły na kraśnik.budżetobywatelski.pl. W Trzydniku Dużym powstaje strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jak wskazuje na to sama nazwa, mogą w niej czynnie uczestniczyć mieszkańcy. W związku z tym została opracowana ankieta dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych. Swoją opinię możemy zostawić jeszcze do następnego poniedziałku.
15: Jankes,
16: Kama,
15: Kama
16: i Wiktor.
15: Wiktor.
16: SK.
17: Witajcie chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy.
18: Dzień
17: czas
18: dobry.
17: Wziąć wtorek w obroty.
18: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
17: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
18: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
19: Ja czuję dobrą kawę!
18: 664-402-302 i messengerowe nagrania głosowe.
20: Czuję?
21: Tak.
20: Prąd czuję?
21: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam się, że wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane. Dobrze, osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
1: Ja jeszcze nie czuję.
2: Czują już presję. Czują już presję końca roku szkoły.
0: W tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz i kupujesz
2: nie,
0: nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
3: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny i dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i do Messengera. No?
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi i zawsze coś czuje.
4: Czujesz klimat? Janku. Czujesz klimat, chłopie?
5: Kama. I Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po szóstej. Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no. poka. O.
3: Macie takie same?
1: O. Prawie.
2: Ta-da! Maci, maci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne brasowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po... w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, jedziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwi
4: pokaż.
0: Jadzi. No, jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład
4: to
0: znam...
4: To są tipsy.
1: Aha,
0: ale...
1: Jest!
0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, te?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, włóż okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
4: Lećmy na dobro. Nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: No, nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Programów, których nie oglądam.
4: To ja byłem. Basia, Jasia powiedziała, że to ja. To bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Tak było.
4: Teraz... No, później wrzucała, tak? Po prostu tak. Chyba. No dobrze.
0: I teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji informacje o działalności gospodarczej.
4: Już jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Okej.
1: Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w Radiu SK.
0: No. Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: To już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Monika do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak dobrze wyglądasz.
2: Pięknie!
3: Janek jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
0: Czuję. Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na eskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.

0: wagi mentalnej. Akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Na drogach Kraśnika ruch jest spowolniony, więc warto wyjechać wcześniej. Co z pogodą? Rano ciemne chmury i 18 kresek. Po południu czekają nas burze z deszczem i gradem, a temperatura wzrośnie do 29 stopni. Bądźcie przygotowani na zmiany.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
8: SK Sport News.
7: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
9: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
7: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
10: No, Janki, masz szansę jeszcze zaśpiewać. Zielona góra, sia la la la.
11: Hej! 6.32.
12: Jankes, Kama.
13: Kama i Wiktor.
12: W radiu RSK.
11: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
10: No i dzisiaj każdy coś czuje, ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
14: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
11: Zrobi ci masaż?
14: Czujesz to?
10: A wy coś czujecie? Halo?
15: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
10: O, kanapka sprzed tygodnia.
14: Nie rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
10: no
14: chodzi.
10: No i kluczyki, no? Pójdziemy sprawdzić.

0: Wszedłem na chwilę ze studia, wracam, ktoś grillował w studiu, bo czuć kiełbasę smażą.
1: To moja kanapka. Czujesz? A, czujesz?
0: Co czujecie? Czuję. Dajcie znać, ale nie o tym. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie.
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak. Tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Mhm. Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Cię, mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura. Jankes.
3: I Wiktor. Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: I po reklamie.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał.
3: Niedobrze.
4: Na pewno spokojnie.
3: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
4: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
3: Marcin, Marcin.
5: SK budzi w urodziny.
4: Urodzinowy Marcin dzisiaj jest z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
6: No cześć, cześć.
4: O której dzisiaj była pobudka?
6: 5:50.
3: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
6: Bez budzika, bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
6: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
3: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy, zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia. Dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
6: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówi, że woli Radio SK Rock. Ja jej nie wierzę, wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
3: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie.
4: Ciekawe, co ona
3: najważniejsze.
4: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma stówki.
6: Dzięki.
4: Tak to właśnie wygląda.
3: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
6: Szczęścia, spokoju, radości.
4: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
6: Pewnie, dzięki wielkie.
0: No, to co? To na koniec wszyscy razem. SK!

0: teraz.
1: Zabudliśmy
2: już
1: wszystkie samogłoski. Dziękujemy bardzo.
2: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie. O poważnych sprawach będziemy mówić. Komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
19: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
18: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Poranek w Kraśniku zapowiada się pochmurnie, ale z przyjemną temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie słaby, jednak wyczuwalny. Po południu spodziewamy się burz z silnym deszczem i gradem, a temperatura wzrośnie do 29 stopni. Będzie dynamicznie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
3: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
2: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
4: SK Kraśnik News. Piotr Staszczuk. W starostwie powiatowym pojawi się mobilny punkt informacyjny funduszy europejskich. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy wasz pomysł kwalifikuje się do uzyskania wsparcia finansowego oraz chcecie poznać procedury, wystarczy, że w czwartek odwiedzicie budynek starostwa. Mobilny punkt informacyjny będzie czynny od 12 do 14.30. Jak ustrzec się przed fałszywymi inwestycjami, dowiedzą się seniorzy i ich opiekunowie z gminy Gościradów. To za sprawą szkolenia CEDUR, które organizuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Do 29 czerwca. Szczegóły na Facebooku samorządu.
5: Jan Jankes i Wiktor. W Radiu SK.
6: Dzień dobry. Witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
7: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
8: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
7: 7 też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish, tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
0: Agugaga.
1: Agugaga.
0: Agugaga.
1: Dzisiaj mamy dzień Agugaga.
2: Naprawdę. Niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agugaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agugaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, półtora roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agugaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na kubkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
2: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku? Nie.
0: A jak?
2: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
1: Knedle.
2: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
1: Knedle?
2: U mnie jest kledne. I ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
1: Kledne.
2: Prawie jak słuchajcie, kradnę, no tylko kledne.
1: Czyli dzień Agugaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
2: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, wsadziłem ten sztryms do plecaka, albo
1: tak
0: słuchaj.
1: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
2: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
0: Sztryms.
1: Co sztryms? Uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt lub niefajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
2: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: Co tam śpiewałeś? Epa, epa?
1: Epa, epa. Dziwne słowa, których używamy. Epa, epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 epa, minut po godzinie 7 to już są dwie siódemki. Oznacza siódme wygrywa na Antonie Radiejewska.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
2: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, Amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
0: Wystarczy.
1: Ale do wyboru.
4: A?
3: Tak!
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola. Naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie Amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie. Gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg... To jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogu za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No, dajcie potrzymam za Kasię.
0: O, jaka Kasia. Lećmy z trzecim, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
0: Skleo
3: on
0: jest,
3: tam śpiewa, że
0: jest.
3: Ja jestem mamasita, ta. Gorąca twoja chica,
0: mi
3: coś takiego.
0: Teraz nowy numer jest Skleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale
1: jeszcze
0: pewnie
1: nie.
0: To jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
1: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
3: Temperature.
1: Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
0: Piąte.
3: Zważywszy na to, że są trzy, ale okej.
0: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
1: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
0: Mhm.
1: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
5: Za pierwszą.
0: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było dziewięć muz greckich.
0: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
1: tak.
3: Już w Grecji nie znali kina.
1: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
0: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
0: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały dwa pytania.
0: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
1: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
0: W sensie daliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
0: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy cię uznali.
1: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
0: Anetka,
3: dobrego.
0: Proszę siebie, przeprosić.
6: Przepraszam.
0: Proszę. Lecimy dalej.
3: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
0: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
1: 17 czerwca będziemy. Premiera.
0: Toy
1: Story.
3: 5. Yeah.
0: Halo.
7: Halo.
0: Dzień dobry, witamy.
7: Hej, cześć.
1: Cześć, kim jesteś, człowieku?
7: Alan z tej strony.
2: Siódme.
3: Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
7: Mleczko.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
1: To jest takie wyrośnięte dziecko, mleczko.
0: A dla ciebie kawa z czym? Z mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
7: Super, wielkie dzięki.
8: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
0: Mleczko.
3: A jakieś orędzie do narodu?
1: No, poczuj się jak prezydent. Powiedz coś Polakom.
0: To do ciebie. Jesteś tam jeszcze?
7: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy, byle do 15.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was z samego rana, bo dzisiaj dzień
1: agugaga.
0: Agugaga,
2: to są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Ja

0: Reklama. Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
1: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Wtorkowy poranek w Kraśniku zapowiada się ciepło, termometry wskażą 20 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, ale wiatr południowy pozostanie lekki. Po południu czekają nas burze z intensywnym deszczem i gradem, a temperatura wzrośnie do 29 stopni.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
10: SK Sport News.
9: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. SK Korosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
11: Jan Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agugaga.
14: Agugaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
15: Halo, halo, dzień dobry, witamy, ktoś jeszcze?
16: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
15: Ten tego ten, no tak. Kama?
13: Nie.
15: Wytegowałaś już?
13: Nie. Nie.
15: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
13: Nie.
17: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
18: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40, idealnie, dokładnie.
0: To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie.
1: Zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Wytłumacz proszę.
1: Chodzi o
0: co
1: to,
0: się stało?
1: Że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
2: Nieładnie. Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne. Kama i Wiktor. To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl. I po reklamie.

0: Badida, Badida. Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: A Badida, Budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie państwo, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie państwo, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani, co.
3: A
4: ja
3: przy
4: nie...
3: sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale... i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem, czy...
3: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a nie
3: ręcznie...
4: A może być jakiejś innej możliwości ręcznej?
3: Może być,
4: bo
3: może być.
4: To jest w sumie chyba obojętne. Ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no jak gdybym ja mogła podjąć decyzję sama, ale to sprawa dotyczy mi mojej siostry i ja po prostu no,
3: może
4: czekam
3: być
4: na
3: ręcznie,
4: telefon. No.
3: Tylko, że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
4: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. Nie, no dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
4: No, czyli tak, no. No, inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Dobroczewie załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
5: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Normalnie o tej porze wkręca się po mieście.
1: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
6: Na sk.pl.
1: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak.

0: Rodrigo, która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa, po 8:00 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: Ładne widoczki, dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów, albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na SK-owego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś w Kraśniku przedpołudnie zapowiada się z szarym niebem i temperaturą około 20 kresek. Po południu możemy spodziewać się burz z deszczem, wiatrem i gradem, a termometry pokażą nawet do 29 stopni. Przygotujcie się na dynamiczną aurę.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
3: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
2: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
4: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam po 11 zł.
5: Polskie?
4: Wydaje mi się polskie.
5: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
4: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
2: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
6: SK Kraśnik News.
7: Piotr Staszczuk, darmowe szkolenie z pierwszej pomocy to kolejny element projektu Kraśnik, bezpieczne miasto nowej generacji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć i nauczyć, jak reagować w kryzysowych sytuacjach, zapiszcie się telefonicznie. O terminie szkolenia zostaniecie poinformowani podczas rozmowy. Liczba miejsc jest ograniczona, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Kierowcy z całego powiatu powinni przygotować się na dłuższe utrudnienia. Mowa o robotach na trasie Wyżnica-Kraśnik, dzielnica fabryczna. W efekcie odcinek od skrzyżowania z ulicą Chłodną do tak zwanego odcinka przez Łąki będzie zamknięty jeszcze do końca sierpnia.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Uwaga, uwaga, 9 po godzinie 8, witamy we wtorek, 9 czerwca.
11: A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
12: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec, gdy się zdenerwuje. Zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
11: Pięknie.

0: aby żadna Maci Kumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
1: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
2: Tak jest. Maci Kumba. Maci Kumba, Maci Kumba, Ska.

0: Jak byłem mały i mówiłem a gugu gaga ga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Na pewno, tak
0: było,
1: i to garyba.
0: Chyba, żeby się to przyśniło, ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK, no i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałeś.
2: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
0: Ładnie.
4: Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
3: To trochę na K-pola wychodzę.
1: Zdjęciłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
1: jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
4: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
2: No ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Wybierz facetów. Wybierz dobrze.
1: Na pewno myślicie tak samo.
3: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę Kamę, no muszę.
1: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radku,
0: straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
1: Poznajmy się lepiej.
2: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
1: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
3: O Jezu. Kurczę. Sushi.
1: No to się dogadamy.
2: Fajnie. No, Kama wychodzi ze studia teraz.
4: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi, jest. Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
2: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
0: Mundial.
3: Piłka nożna.
2: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć. No w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie. Dobra, lećmy dalej.
2: Drugie są pszczoły.
3: Miód.
2: Mhm, też
0: okay,
2: fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
2: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
3: Czas.
2: Mhm. Czwarte, truskawka.
3: Malina.
0: Dobra. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. No dobra. I ostatnie, piąte.
2: Opalanie.
3: Krem.
2: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. I
2: tu
0: jest Mundial, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będzie krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej jest skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
2: Zagrajmy, a
3: no
2: potem...
3: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
2: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
5: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
2: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
2: Jabłko? Ananas?
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
1: Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello.
3: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę Radek powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne. Myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód. Był zegar i pojawił się czas. To są też fajne na stówę słowa. Jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie. Powiedziałeś co na opalanie?
1: No?
3: Krem.
0: Tak jest.
1: To też może być stówka.
4: Kama!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
5: To już.
1: Chodź, dziewczynko.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
5: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczy.
1: Kamcia, let's play. Ojej. Wszystko po... No piłka po twojej stronie jest.
5: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Okay, no.
5: To nie to?
1: Pięć stóp czeka, Radek czeka. Radek, jaka kwota cię zadowoli?
3: Nie każda zadowoli. Nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
5: Dzięki, Radek, zero presji.
1: Dobra,
5: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
5: A dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
5: No bym powiedziała piłka nożna.
1: Jest
5: dobra, Radek, już jest dobrze.
1: Będzie lepiej.
3: Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły. Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto. Bądź sobą.
5: Dobrze. Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
3: Tak, zdecydowanie tak.
5: Miód.
1: Dobrze.
0: Kurde, i teraz...
1: Dwie stówy po stronie Radka.
0: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
1: Jak tak dalej
0: pracuje.
1: Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
5: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie.
5: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
5: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, okay, czyli nie.
0: Tak, 15 centymetrów.
3: To tak.
5: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
1: Dawaj,
5: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
0: Zegar.
5: Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
5: No
0: nie.
5: Prawda?
0: Nie.
5: A co?
0: Nie, no dobrze
1: system
0: było.
1: System zwariował, bo dźwiękowo zaliczmy, ale nie. Zegar to czas.
5: Czas! O nie!
0: No byłaś tam,
3: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam. No nie.
1: Dobra, teraz będzie lepiej. Uwaga! Dobra. Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No, i tu naprawdę jest grubo.
5: Tak?
1: No. Dawaj.
5: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
3: Nie.
5: Okej.
0: Nie.
5: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
5: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
1: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź? Popsuć
5: ci! Rodzina truskawek.
0: Grubo.
1: Dobra, lećmy dalej, szybko.
5: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
5: Malina.
1: A skąd to wzięłaś?
5: Tak!
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie prawda. Przecież masz córkę Malinę.
5: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej imię twojej córki wtedy.
1: Dobra, i ostatnie, uwaga. Opalanie.
5: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, okay, nie, po męsku, przepraszam.
3: Raczej nie.
5: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
1: No dobrze.
0: Krem, ale bez filtra, uznajemy.
1: Radek powiedział krem. Więc jak najbardziej, bo... tak. No mamy ile? Mamy kompletnie.
0: Jednego brakuje.
1: Jednego brakuje.
0: A więc...
4: Zgarniasz.
0: 400!
1: 400
3: zł. No, Kama, jestem z ciebie dumna.
5: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Janka sami stosować. Zastanówcie się nad sobą.
1: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
5: Radek, dzięki za zaufanie.
0: 500. Kurczę, nie spodziewałem się. 400.
5: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście. Dzisiaj w samym kraju ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach.

0: producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś w Kraśniku zaczniemy dzień z ciemnymi chmurami, ale będzie ciepło, bo termometry pokażą 22 stopnie. Jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu spodziewajcie się burz z silnym deszczem i gradem, a temperatura wzrośnie do 29 kresek.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina, na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
3: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
5: No i dzisiaj dzień Agugaga. Wasze słowa w rodzinie albo prywatnie, jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
6: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
7: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
4: Kotachamy was bardzo rzeczywiście z samego rana. Nie tylko oczywiście.
5: Ja bym się pokotachał.
4: Teraz? No. Ten utwór trwa 3 minutki.
5: No zaraz wrócę.

0: Dziewczyna ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: No tak.
2: Działam to nieraz.
1: Tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: To trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
1: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
6: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
5: Dzięki, bajo!
7: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
12: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV

0: Zażywacie ATV w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Trzy literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
2: Jedyne trzy literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest P i T. Oraz Z u S.
1: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
3: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tych mówił. No, to sikalafon.
1: Sikalafon. Trochę po francusku, trochę po polsku.
0: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
1: Tak?
2: Matko,
0: które tak otwierają,
1: tak, to potem pokazują.
2: To prawie jak Konstantynopolitańczyko wioneczka.
1: A to nie na tym narządzie.
0: Kto ma takie duże usta?
1: Kama, no bez przesady. Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na
2: kombinerki.
0: Klapcuszki?
2: Klapcuszki.
0: Klapcuszki. Zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
2: To chyba nie o to chodziło.
1: Zjadłoby się kombinerki. Kama. I Wiktor. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga. And

0: La. Okej, od Katy Perry na antenie Radia SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzień Agugu. Ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka. Rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Mm. Okazuje się, że nie tylko...
2: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie.
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
3: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś w Kraśniku będzie ciepło, termometry pokażą 22 stopnie, a niebo zasnują chmury. Po południu możliwe burze z deszczem i gradem, temperatura wzrośnie do 29 kresek. Na ulicy Kościuszki i Lubelskiej ruch spowolniony, szczególnie w stronę centrum.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
4: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
3: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują: nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
5: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
3: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
6: SK Kraśnik News.
7: Piotr Staszczuk, gmina Gościeradów, w ramach inwestycji wodociągowej połączy 2 istniejące odcinki sieci. Dzięki temu mieszkańcy nie będą uzależnieni od dostaw wody z sąsiedniego Annopola.
8: Drugie zadanie w ramach tego projektu to jest budowa ujęcia wody w ulicy Gościeradowskiej na terenie, który otrzymaliśmy kilka lat temu od powiatu. I trzecie zadanie w ramach tego przetargu to jest realizacja zakupu różnego sprzętu komunalnego.
7: Inwestycja jest już na ukończeniu i niedługo mają być widoczne jej efekty.
9: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Green Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio.

0: przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS2115, jest Japson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Soundbreak 12-12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Radio SK. Reklama. Media Expert Days w sklepie.

0: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: I po reklamie.

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa, śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
6: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
5: Dzięki, bajo!
7: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
12: I po reklamie.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę. Alex Warren i Fever Dream to już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. SK.

0: Reklama.
1: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopelatko w boju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik. Kraśnik w Galerii Londyn.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Na drogach Kraśnika ruch większy na Słowackiego w stronę Parku Tysiąclecia. Aleją Tysiąclecia do centrum jedziecie wolniej, szczególnie przy Lubelskiej. Co z pogodą? Będzie cieplej, do 24 kresek z gęstymi chmurami. Po południu możliwe burze z deszczem i gradem.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
19: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
18: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
20: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
18: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
21: SK Kraśnik News.
0: i Piotr Staszczuk. Są plany budowy nowych chodników przy Krajowej 74 w gminie Gościeradów. Chodzi o 3 odcinki, 2 w Liśniku Dużym oraz 1 w Bulce Gościeradowskiej.
6: Nasze pisma w tej chwili czekają na, powiem tak, przetworzenie ich w generalnej dyrekcji. Czekamy na po prostu odpowiedź. Bo żeby to się mogło dalej dziać, musimy otrzymać od generalnej odpowiednie dokumenty porozumienia.
0: Wyjaśnia wójt Mariusz Szczepanik. Samorząd szacuje, że koszty własne gminy wyniosą około 1 000 000 zł.
14: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Juste, Jack Style i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w ST wam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

Śmieją się wszyscy! Jak jest jakaś nowa, fajna muza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodziła. To ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem. Singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11. I nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie lata zerowe, czyli jak czytam w internetach między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas, no akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla Was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla Was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli Was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na Waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC. Radio
1: SK. Reklama. Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
2: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Jeszcze
4: raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
9: I po reklamie. Eska.

0: tygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Pójdź Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kasba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Dziś w Kraśniku czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 26 kresek. Niebo zasnute gęstymi chmurami, a wiatr powieje słabo z południowego zachodu. Po południu możliwe burze z silnym deszczem i gradem, a temperatura wzrośnie do 29 stopni.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
16: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
15: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu. 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
17: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
15: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
18: Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
15: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
19: SK Kraśnik na czasie.
20: I Piotr Staszczuk z czterech ścian przenoszą się na świeże powietrze. Kraśniczanie mogą skorzystać z kolejnych darmowych zajęć ruchowych w mieście. Akademia Zdrowia rusza z zajęciami Pilates w parku.
21: Oddychaj głębiej, ćwicz bliżej natury. Serdecznie zapraszam. Weź ze sobą matę, wodę i dobry humor. Zapisy pod telefonem 504 041 331.
20: Przekonuje trener Mariusz Konopa. Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek o 18 w parku świętego Jana Pawła II.
22: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
15: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
22: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. WSC grają. Michu Sopkowski, witajcie.

0: Obiecane Halo to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dusty, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
11: I po reklamie.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie. 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, You Know That, Super Goal w Radio SK za moment, a później Sombr u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
7: I po reklamie.

0: A, bo Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry, Uzel, aż, to on gra. To
1: aż
0: on
1: plastiki gra. W samochodach drżały.
0: Moving
1: w tym
0: to the sun. Ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam, bardzo śmiesznie.
1: Od tych basów
0: plastikowa
1: pewnie.
0: Blacharka.
1: Drżała.
0: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejne hity w czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: SK.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
12: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
11: Dzięki, bajo!
13: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
14: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
15: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik, przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na drogach Kraśnika spory ruch, zwłaszcza na Urzędowskiej w stronę centrum, gdzie przy Galerii Londyn kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Pogoda zapowiada się na pełne zachmurzenie i aż 27 kresek. Po południu możliwe burze z deszczem i gradem.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
5: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
7: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
17: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
7: A unijny SAFE przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
0: SK Kraśnik na czasie.
3: I Piotr Staszczuk. Mieszkańcy całego powiatu kraśnickiego będą mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami manualnymi, a przy okazji podtrzymać ludowe tradycje. To za sprawą konkursu rękodzielniczego Haft i Koronka. W konkurencji będą mogli wziąć udział zarówno amatorzy, jak i osoby z doświadczeniem artystycznym. Prace konkursowe powinny być wykonane techniką haftu i koronki z zachowaniem tradycyjnych albo też nowoczesnych form wyrazu. Czas na zgłoszenia jest jeszcze do jutra. Regulamin konkursu znajdziecie na Facebooku Centrum Kultury w Annopolu.
18: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: Pink w Radio SK z hitem Zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która, słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wynajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak tę bramę otworzyć.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
8: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
2: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
1: Eska.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany. Zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu. Ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi. To by było fajnie.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro!
9: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
18: Wszyscy tutaj to zabawki.
19: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
17: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
3: Eska Toy Story Radio.
17: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
6: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
8: Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24, 30.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Esko.

0: Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bebe Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik. Kraśnik w Galerii Londyn.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W Kraśniku czeka nas ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 28 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Od późnego popołudnia możliwe burze z intensywnym deszczem i gradem, a temperatura spadnie do 26 stopni.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
7: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
6: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przestrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
9: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
6: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
10: SK Kraśnik. Na czasie.
11: I Piotr Staszczuk. Co prawda Dzień Dziecka obchodziliśmy tydzień temu, jednak to nie stoi na przeszkodzie, by najmłodsi z Wilkołaza jeszcze raz mogli poświętować. Organizatorami imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Mali uczestnicy mogą się przygotować na program przepełniony atrakcjami. Chodzi o dmuchańce, przejażdżkę kucykiem, pokaz sprzętu strażackiego czy zawody sportowe. To wszystko na Stadionie Unii Wilkołaz 14 czerwca. Początek imprezy o godzinie 14, a szczegóły znajdziecie na Facebooku samorządu.
12: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hit na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias w Radiu SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w eskowej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya, a teraz posłuchajmy nowości od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski The Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Niskie ceny i świetne.

0: 9,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: W Kraśniku zapowiada się popołudnie z przewagą chmur, ale temperatura sięgnie 28 kresek, więc będzie ciepło. Później możliwe burze z deszczem, wiatrem i gradem, a temperatura spadnie do 26 stopni. Jakość powietrza pozostanie przeciętna.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiS-u o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
20: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament.
19: A Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
0: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
19: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
4: SK Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, jeżeli chcecie wysłuchać nieśmiertelnych utworów zespołu Queen na żywo, możecie rezerwować czas w październiku. Kraśnik odwiedzi zespół Quintet. Pięcioosobowa grupa składa się z muzyków, którzy od 15 lat wykonują piosenki brytyjskiego zespołu przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej. Występ jest zaplanowany na 16 października w Centrum Kultury i Promocji. Szczegóły dotyczące wejściówek znajdziecie na stronie kupbilecik.pl lub też odwiedzając facebookowy profil CKIP w Kraśniku.
21: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: bo widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat. 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Mount Everestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Jeszcze raz!
9: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
13: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś Wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
12: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
14: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
16: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
17: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
16: Dzięki, bajo!
18: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o Wasze bezpieczeństwo.
19: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
20: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije Twoje auto.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
23: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: 1 łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska, poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, by że się żony nie boi.
4: Radio SK. Reklama.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. To przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
5: Kopelatko w boju.
6: Ty ducha we mnie masz.
4: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrowizję. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na drogach w Kraśniku teraz tłoczno, zwłaszcza na Kraśnińskiego w stronę Kraśnika Fabrycznego, gdzie ruch jest spowolniony. Po południu spodziewajcie się więcej chmur, temperatura wzrośnie do 28 kresek. Wieczorem mogą pojawić się burze z deszczem, wiatrem i gradem.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
16: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
15: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Jest kandydatką wyśmienitą.
18: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską, jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
15: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium...
19: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
15: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura

0: mężatka.
1: Dua Lipa.
0: No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy pod wrażeniem. Tak. Dominika?
0: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
0: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
0: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 km, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą z jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię, może kilka milionów na koncie powiem się znajdzie.
0: Ale to jednak są numerki randkowe, słuchaj, ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: Takie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków, to chciałeś powiedzieć. Więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jeśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie głódź. Ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy my jesteś w stanie za to przytulić.
3: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama. Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz

0: czeka listener. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Body Talk to Ale Farben i René Miller. Tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włączyłam ci mikrofon, no to nie tu było specjalnie.
0: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ale ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
0: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale wy macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
0: O.
2: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
0: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16 już?
1: Przecież wiem, że w NFZ-cie to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was w
0: tropiki. Pod palmę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
10: Jeszcze raz! To w Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Na ulicy Krasińskiego w stronę Kraśnika Fabrycznego ruch spowolniony, więc przygotujcie się na wolniejszą jazdę. Po południu będzie ciepło, termometry pokażą 27 kresek. Wieczorem mogą pojawić się burze z deszczem, wiatrem i gradem, dlatego miejcie to na uwadze.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
17: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
16: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
18: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, m.in. w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
16: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
19: SK Kraśnik News.
0: i Piotr Staszczuk. Chętni mieszkańcy dowiedzą się, jak uratować komuś życie w ramach szkolenia z pierwszej pomocy. To będzie realizowane w Kraśniku w ramach projektu Bezpieczne Miasto Nowej Generacji. Zapisy są prowadzone telefonicznie. Terminy poznacie podczas rozmowy. Potrzebny numer jest na Facebooku miasta. W starostwie powiatowym pojawi się mobilny punkt informacyjny funduszy europejskich. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy wasz pomysł kwalifikuje się do uzyskania wsparcia i chcecie poznać procedury, wystarczy, że w czwartek odwiedzicie budynek starostwa między 12 a 14.30.
2: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
19: W Radiu SK!
20: Pod palmami to by było teraz miło.
21: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
20: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
21: Ale to będą
20: nie,
21: rzeczywiście
20: tam są prawdziwe.
21: Zupełnie
20: tam są prawdziwe.
21: Inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SKP-li za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
20: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: Czemu ja nie mam tego na dzwonek na telefonie? To mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie?
0: Z jakimś początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: życiu.
0: Który
1: cały czas trwa. Dobry czas. Usher, Ludacris je. Jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście. A jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je. Bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj
0: to jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy, no tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo.
0: Się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Koncert tam będzie,
1: dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Na
1: zgłoszenie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
5: Wszyscy tutaj to zabawki.
6: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
4: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
7: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
14: I po reklamie.

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy, podpalmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach, ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. Akurat składa się, że...
1: Dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to od razu wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: walizki.
2: Kontroli
1: walizki. Bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
3: No...
1: Za nie mówił aż Adrian.
2: Słuchaj, bo Adrian czeka, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
1: I dobra zabawa.
3: Super, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ty?
3: Żona. Chciałbym to zrobić z żoną, jeśli można.
1: Proszę bardzo, a żona jest już na liście tych osób zaproszonych, a kto jeszcze zajmie te pozostałe dwa miejsca?
2: Nie, ona dostaje pozdrowienia tylko.
3: Właśnie w tym momencie zapraszam.
2: A, okej, okay. Jednak
3: żona. Żona nie o niczym nie wie.
2: Dobrze.
1: No to będzie miała
2: miłą. To jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami. No i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santago wręczył.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie, i kawa jest wystygła. Takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje Kuba mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie, to, dobra, a możemy skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
12: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
11: Dzięki, bajo!
13: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
14: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
17: I po reklamie.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Westę i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Westę.
0: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
2: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
0: No, może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Wieczorem w Kraśniku czeka nas naprawdę ciepła aura z temperaturą sięgającą 25 kresek. Jednak nie dajcie się zwieść, bo później mogą pojawić się miejscowe burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Może być dynamicznie, więc warto mieć to na uwadze.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
11: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
10: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
12: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
10: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze w ciężkim stanie, przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
13: Sam charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
10: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej, a więcej o tym na portal obronny SE.pl.
14: SK Kraśnik News.
15: I Piotr Staszczuk, goście Radów, uniezależni się od dostaw wody z Annopola. Gmina w ramach inwestycji wodociągowej połączy dwa istniejące odcinki sieci. Jak wyjaśnia wójt, rozbudowa sieci pozwoli stworzyć spójny system wodociągowy na tym obszarze. Efektów możemy spodziewać się już niebawem. Jak ustrzec się przed fałszywymi inwestycjami, dowiedzą się seniorzy oraz ich opiekunowie z gminy Goście Radów. To w ramach szkolenia CEDUR, które jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. To odbędzie się w ostatni poniedziałek miesiąca. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Goście Radów.
16: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
17: Oczywiście,
18: pewnie,
17: to jest dowód
18: pewnie,
17: na to.
18: Pewnie, że tak, że hity się zaczynają w Esce, na przykład o godzinie której?
17: O 17.02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
18: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór, rapując.
17: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak, witajcie.

0: Talk to you. Outro 54 Ultra, 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej, nagrywacie głosówki na eskowy Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan.
1: Piękny.
0: Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda. Taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę,
1: dobrze,
0: że będę robić to do północy, więc zastanie mnie środę.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach.

0: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: I po reklamie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro o tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest okej, okay, pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza Halinka. DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.
0: Jakie plany?

0: Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
0: Jezu, same sportowe dziewczyny.
2: Ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
0: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo dobre
2: bieganie. No to do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK, to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK, Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK, to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą, ja przed chwilą odkryłem.
0: Dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze
1: pozdrawiam.
0: Wszystko liczyli.
1: Tak
0: najlepiej, jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych, ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry przyjaciel to dobry księgowy. W Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Poczekaj, ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Rzeczywiście
0: nic nie było słychać.
2: Słychać.
0: No, mówiłam. Jutro będziemy, a za chwilę imprezka.
1: Matki puczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Wieczorem w Kraśniku czeka nas dynamiczna pogoda. Niebo zasnują deszczowe chmury, a temperatura osiągnie 23 stopnie. W miarę upływu czasu mogą pojawić się burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Jakość powietrza pozostanie w normie. Bądźcie ostrożni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
10: SK Sport News.
9: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
10: SK Kraśnik News.
11: I Piotr Staszczuk. Wzdłuż krajowej 74 w gminie Gościeradów mają pojawić się nowe chodniki, gdzie dokładnie wylicza wójt Mariusz Szczepanik.
12: Dwa odcinki w Leśniku Dużym i trzeci w Wólce Gościeradowskiej. Nasze pisma w tej chwili czekają na, powiem tak, przetworzenie ich w generalnej dyrekcji. Czekamy na po prostu odpowiedź. Bo żeby to się mogło dalej dziać, musimy otrzymać od generalnej odpowiednie dokumenty, porozumienia.
11: Według szacunków gminy koszty własne mogą wynieść około 1 000 000 zł.
10: Imprezka.
13: Imprezka.
10: Imprezka. Imprezka.
14: Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Buczyło, zaczynamy już teraz.
15: I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.

nie wracasz. PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No, tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: Kygo, Kali i Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago do 20 czerwca z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: I po reklamie.

0: to Joe. I End of Beginning, Brad Wieska i kawałek o końcu początku. A wy już na końcu pracy? Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na Was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
2: ESK to History Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: A i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK. Tam ESK to History Radio gra dla Was przez całą dobę.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Kraśnik na czasie.
8: I Piotr Staszczuk. Cykliści z gminy Gościeradów mogą się okazać rowerowymi królowymi i rowerowymi królami miesiąca. To za sprawą konkursu, do którego przystąpił samorząd. Aby wziąć w nim udział, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i dołączyć do rywalizacji rowerowej stolicy Polski dla miast lub gmin. Organizatorzy konkursu przygotowali trzy kategorie wiekowe dla najmłodszych między 7 a 15 rokiem życia, seniorów powyżej 60 roku oraz najlepszą kobietę i mężczyznę w wieku od 16 do 59 lat. Nagrodą dla laureatów konkursu razem z osobą towarzyszącą będzie pobyt w Gnieźnie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Gościeradów.
9: Muzyką się żyje.
10: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fuka i Liwki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla Was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
10: Czy ktoś z Was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z Was z biletami na ich koncerty w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić. A to jest Imprezka, ja to Mati Fuczyło, cześć. Somber, Back to Friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie te melodie? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No, szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mnie po prostu czytać, sobie zapytywałem po polsku, jak to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, okay. Słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, okay. No dobra, piękna sprawa. Ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś chodzi.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: To Bauza i Magnetic. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezie.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

to nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michał Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na Beat, a więc hit, który wrócił po latach. Radio SK. Więc wy nie uciekajcie.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Kraśnik na czasie.
8: I Piotr Staszczuk z czterech ścian przenoszą się na świeże powietrze. Kraśniczanie mogą skorzystać z kolejnych darmowych zajęć ruchowych. Tym razem Akademia Zdrowia rusza z zajęciami Pilates w parku. Warsztaty są dobrą formą rehabilitacji, wzmacniania sylwetki i mięśni, odciążania kręgosłupa czy redukcji stresu. To spokojne zajęcia dla osób w każdym wieku, przekonuje trener Mariusz Konopa.
9: Akademia Zdrowia serdecznie zaprasza na Pilates w parku. Oddychaj głębiej, ćwicz bliżej natury. Zapisy pod telefonem 504 041-331.
8: Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 18 w parku Świętego Jana Pawła II w Kraśniku.
10: Muzyka się żyje.
11: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl.
0: Impreska.
11: Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego scena hip hip hura. Tak, zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damian Dawid i The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No ja z tej strony Paulina, nie wiem czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku, oby do 11:00, pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11:00. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
3: 24, 39.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

Gesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21, to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My w Esce jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania o, fajne mamy nagrodę za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Kraśnik na czasie.
5: I Piotr Staszczuk, zapraszam. To ostatnie dni konkursu Pszczoła to skarb. Ten jest kierowany do przedszkolaków i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie całego powiatu kraśnickiego. Praca konkursowa może być przygotowana w formie plastycznej. Zarówno format, jak i technika są dowolne. Organizatorzy przewidzieli 3 kategorie zgłoszeń: przedszkoli, klas zerowych oraz uczniów szkół podstawowych w klasach 1, 3 i 4, 8. Najlepsze dzieła zostaną wyłonione przez jury, które powołają organizatorzy konkursu. Pracę możemy nadsyłać jeszcze do najbliższego piątku. Szczegóły znajdziecie na Facebooku CKiB w Zakrzówku.

0: CSK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk, sanepid w Kraśniku, podsumował 2025 rok. Ponad 770 kontroli sanitarnych przeprowadzili w ubiegłym roku pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jak wynika z najnowszego raportu, stan sanitarny większości nadzorowanych obiektów pozostaje na dobrym poziomie, a wiele placówek poprawiło warunki funkcjonowania. O szczegółach raportu mówi Agnieszka Kaczmarska z kraśnickiego sanepidu.
2: Chciałam przedstawić skrót raportu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2025 rok, obejmujący najważniejsze informacje i wnioski wynikające z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu. Taką obszerną wersję Państwo otrzymali, myślę, że jest wyczerpująca, a tutaj tylko taki zarys tego, co jest w raporcie. Raport potwierdza, że sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w powiecie kraśnickim w 2025 roku przedstawiała się stabilnie, a działania nadzorcze i kontrolne, profilaktyczne realizowane były systematycznie we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców. W 2025 roku pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się 5147 obiektów związanych z produkcją żywności, handlem żywnością, żywieniem zbiorowym oraz produkcją materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba nadzorowanych podmiotów wzrosła o 45 obiektów. Łącznie przeprowadzano 776 kontroli sanitarnych i rekontroli, w tym kontrole planowe, sprawdzające oraz interwencyjne. Kontrole przeprowadzano zgodnie z analizą ryzyka oraz w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców i informacje wpływające do inspekcji. Wydano 99 decyzji administracyjnych, w tym 16 decyzji o czasowym unieruchomieniu działalności części zakładów. Nałożono również 79 mandatów karnych na łączną kwotę 12 650 zł. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń i urządzeń, wprowadzania do obrotu żywności po terminie przydatności do spożycia, braku aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych personelu, niewłaściwego wdrażania zasad HACCP, nieprzestrzegania warunków przechowywania żywności. W zakresie higieny żywności i żywienia szczególny nadzór prowadzono nad zakładami produkcji żywności, punktami odbioru obrotu żywnością oraz zakładami żywienia zbiorowego. Największą grupę nadzorowanych obiektów stanowiła produkcja pierwotna, obejmująca głównie plantacje owoców miękkich, takich jak maliny, truskawki i porzeczki. W 2025 roku nadzorem objęto ponad 4200 producentów produkcji pierwotnej. Skontrolowano 110 gospodarstw, przeprowadzono 117 kontroli sanitarnych. Kontrole obejmowały m.in. ocenę jakości wody wykorzystywanej do upraw, warunków higienicznych podczas zbiorów, sposobu przechowywania produktów oraz dokumentacji dotyczącej stosowania środków ochrony roślin. Wspólnie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzono dodatkowe kontrole plantacji malin. W pobranych próbkach nie stwierdzono nieprawidłowości mikrobiologicznych. W grupie zakładów obrotu żywnością nadzorowano 760 obiektów, w tym sklepy spożywcze, hurtownie i punkty skupu owoców. Przeprowadzono 349 kontroli sanitarnych. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły braku zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego, nieprawidłowego przechowywania żywności oraz niewłaściwego wdrażania zasad higieny. W tej grupie wydano najwięcej decyzji administracyjnych oraz nałożono największą liczbę mandatów. W zakresie żywienia zbiorowego otwartego nadzorowano 93 zakłady, w tym restauracje, bary, punkty małej gastronomii. Liczba takich obiektów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Skontrolowano 76 lokali gastronomicznych. Kontrole wykazywały najczęściej problemy związane ze stanem sanitarnym pomieszczeń, przechowywaniem żywności oraz dokumentacją personelu. Pod nadzorem pozostawały również 102 zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego, obejmujące stołówki szkolne, przedszkolne, szpitalne, domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. W większości placówek wdrożone były procedury GHP, GMP i HACCP. Szczególną uwagę poświęcono jakości żywienia dzieci i młodzieży. Oceniane jadłospisy szkolne i przedszkolne spełniały wymagania żywieniowe i były prawidłowo komponowane. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie żywienia dzieci. Przeprowadzono również ocenę żywienia pacjentów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kraśniku. Stwierdzono prawidłową organizację żywienia oraz odpowiednie warunki sanitarne, jednak wskazano konieczność większego urozmaicenia posiłków oraz ograniczenia udziału tłuszczu zwierzęcych w jadłospisach. W 2025 roku pobrano do badań laboratoryjnych 214 próbek żywności. Zakwestionowano jedynie 3 próbki dotyczące przekroczeń dopuszczalnych poziomów pestycydów oraz innych substancji. Wszystkie przypadki zostały objęte procedurami systemu RAS. Jest to system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. W zakresie higieny komunalnej prowadzono nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców oraz stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej. Szczególną uwagę zwracano na jakość wody wykorzystywanej w zakładach produkcji żywności oraz placówkach żywienia zbiorowego. Kontrolowano również miejsca wypoczynku, obiekty turystyczne oraz warunki sanitarne środowiska życia mieszkańców. W obszarze higieny dzieci i młodzieży oceniano warunki sanitarne szkół, przedszkoli oraz placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole dotyczyły m.in. warunków nauki, stanu technicznego pomieszczeń, wyposażenia sanitariatów oraz organizacji wypoczynku letniego. Wyniki kontroli wskazują na poprawę standardów sanitarnych w większości placówek. W zakresie higieny pracy i nadzoru nad chemikaliami prowadzono działania związane z oceną warunków pracy oraz narażeniem pracowników na czynniki szkodliwe i substancje chemiczne. Kontrolowano przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz prawidłowego stosowania i przechowywania preparatów chemicznych. Istotnym elementem działalności była również oświata zdrowotna i promocja zdrowia. Realizowano liczne programy edukacyjne i profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Działania obejmowały promocję zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, profilaktykę uzależnień, działania antynikotynowe oraz edukację związaną z dotyczącą chorób zakaźnych i zdrowia psychicznego. W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego opiniowano dokumentację projektową nowych inwestycji oraz uczestniczono w odbiorach obiektów przekazywanych do użytkowania. Działania te miały na celu zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu. Powyższy raport wskazuje, że większość nadzorowanych obiektów spełnia wymagania higieniczno-sanitarne, a system kontroli funkcjonuje skutecznie. Rekontrole przeprowadzone po wydaniu zaleceń pokontrolnych najczęściej potwierdzały usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz poprawę warunków sanitarnych. Na podkreślenie zasługuje również dobra współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną z innymi służbami i instytucjami, w tym z Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Podsumowując, działania prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2025 roku przyczyniły się do utrzymania stabilnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kraśnickiego.
1: Szczegółowy raport znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
0: SK Kraśnik.
1: Jeżeli nie macie pomysłu na spędzenie wolnego czasu, to wybierzcie się do Zamościa. W tamtejszym zoo zamieszkały 2 aligatory chińskie. Żaden inny ogród w Polsce nie posiada tego wyjątkowego gatunku gada. Zamość jest pierwszy.
3: Grzegorz Garbusz, dyrektor zamojskiego zoo.
4: A aligator chiński jest to jedyny krokodylowaty ze Starego Świata, żyjący w dorzeczu Yangtze w Chinach i jest gatunkiem bardzo rzadkim. Bardzo mało ogrodów w Europie, to chyba kilkanaście tylko w całej Europie może się pochwalić posiadaniem tego gatunku. No i my się w tym szacownym gronie znajdziemy jako jedyny polski ogród. No to są zawsze negocjacje, pertraktacje, rozmowy. No też trochę, jak to zwykle w takich sytuacjach znajomości, akurat mamy dobre układy z zoo w Ichlawie, którym się udało rozmnożyć ten gatunek i No i przekonaliśmy i ich, i koordynatora, że mamy odpowiednie warunki, żeby one do nas trafiły. To one w tej chwili mają około 70 parę centymetrów, ważą 2 kg. Jak się go trzyma na ramieniu, to jak ma pysk na dłoni, no to tylne nogi w okolicach łokcia. Także no to jest taka, taki krokodylek malutki, ale to oczywiście nie jest krokodyl, tylko aligator. A dorastają samce do 2 metrów i tam 30 kg wagi. Samice są trochę mniejsze, tam 1,5 metra i 20 parę. Rosną bardzo powoli. Żyją w warunkach naturalnych 35-40 lat. W niewoli zdarzało się, że dożywały 70, ponieważ to, wbrew temu, co się myśli, to jednak w ogrodach zoologicznych zwierzęta z reguły żyją dłużej niż w naturze, ponieważ raz, że mają zawsze odpowiednie warunki takie, jakie im do życia potrzebne, bo o to dbamy, niezależnie od tego, jakie są warunki klimatyczne na zewnątrz, to jeszcze są zawsze odpowiednio karmione, leczone, jak im się coś dzieje i, no i przez to ta długość życia ich się wydłuża. Występują na bardzo ograniczonym terenie. Chiny, zwłaszcza te z dawnych lat, bo teraz to już są nie te Chiny, co kiedyś, teraz Chiny wydają gigantyczne pieniądze na ochronę środowiska i ratowanie, bo ich po prostu stać. A ochrona przyrody, walka o przeżywanie gatunków jest zawsze kosztowna. Dlatego największe problemy są z tymi krajami, które są biedne, które są w stanie wojny, w jakichś klęskach żywiołowych. Bo w miejscach, gdzie człowiek jest gatunkiem zagrożonym, to nie bardzo się przejmuje innymi gatunkami. Także no, ten gatunek po prostu, jego siedliska, jego środowisko zostało już... On występował na niewielkim obszarze, znaczy na niewielkim, no to tak jak pół Polski, nie? Ale to w skali Chin to niewielki obszar i no, wymagał sporych rewirów, rolnictwo, odłapywanie, a jak to w Chinach, wszystko się nadaje do zjedzenia, także w dawnych czasach przynajmniej tak bywało. No, teraz Chiny same wydają ogromne środki na to, żeby ratować, ale to nie jest tak łatwo odtwarzać coś, co zostało zniszczone, zdegradowane. Po prostu ich liczebność spadła do takiego poziomu, że już po prostu zaczyna być problem z takim naturalnym odtwarzaniem tego gatunku. To są, no to jest z jednego miotu. Sądząc po temperaturze w inkubacji, w jakiej było inkubowane, bo u krokodylowatych płeć zależy od temperatury, w jakiej są inkubowane jaja. Temperatura, w których on nam, jak wiemy z informacji z ich lawy, w której były inkubowane jaja, to powinny to być samice. One w tej chwili mają 2 lata. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 5-6 lat. Na razie będą się aklimatyzowały u nas, a z racji tego, że to i tak rodzeństwo, to i tak musimy gdzieś szukać, żeby później wymienić jedną z naszych prawdopodobnie samic na samca niespokrewnionego z nimi. No, nastolatki. Tak, w pawilonie akwarium, terrarium na pierwszym piętrze. One już są tam w ekspozycji. Krokodyle to raczej nie słyną, ani aligatory nie słyną z jakiegoś jaskrawego ubarwienia. One mają mieć kolory maskujące do przebywania, chowania się i zaczajania na zwierzynę w wodzie. Dlatego one wszystkie są bardzo podobne, jeżeli chodzi o kolorystykę. Od dołu są białe, czy takie biało-żółte, a od góry takie oliwkowo-zielone, szaro-oliwkowe, szaro-zielone. Krokodyle mają z reguły wydłużone pyski, a aligatory mają takie pyski bardziej skrócone i zaokrąglone. No i to jest taka podstawowa różnica. A wszystkie są z rodziny krokolide, czyli krokodylowatych. Bardzo cenny, bo to jest bardzo rzadki gatunek i posiadanie go w kolekcji no, świadczy o prestiżu ogrodu, że jesteśmy uważani za partnera, któremu można powierzyć takie cenne zwierzę. Z aligatorami chińskimi jest problem. Chyba największą populację ma Wielkiej Brytanii są, a tak w europejskich ogrodach, gdzieś w pobliżu to raczej nie ma nigdzie.
1: Mówi Grzegorz Garbus, dyrektor zamojskiego ZOO. Aligator chiński jest sklasyfikowany jako krytycznie zagrożony. Jego populacja na wolności szacuje się na mniej niż 200 osobników. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Później powiemy nieco o okolicznych nekropoliach, a na koniec zaprosimy Was do źródlisk w Łanach. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Zaczynał jako młody chłopak. Na początku kolekcjonował między innymi znaczki, ale także wszystko, co wydawało mu się wartościowe. Kraśniczanin Szczepan Ignaczyński chciał być oryginalny i postanowił kolekcjonować coś, czego nie zbierają inni. W taki sposób aktualnie w swoich zbiorach posiada ponad 900 unikalnych skarbonek i kilkaset urządzeń korbowych. Na co dzień pracuje także jako kustosz w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Swoją pasją, a także pracą jako kustosz podzielił się z naszym reporterem Arturem Mazurkiem.
5: Jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, wie pan, jak większość, myślę, młodych chłopaków, przynajmniej ja, miałem zawsze pełne kieszenie wszelkich skarbów. Jakieś piórko, sznureczek, kamyczek. Dzisiaj śmieję się, że mam puste kieszenie i też jakoś żyję, prawda, ale wtedy, no i z tych piórek, sznurków później zaczęło się, jak wtedy przynajmniej, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej gdzieś w latach 60., no to była moda na kolekcjonowanie znaczków, prawda, ja jeszcze dodatkowo zbierałem odznaki wojskowe. Później los rzucił mnie pod Wrocław do Oleśnicy Śląskiej. Tam chodziłem 5 lat do technikum. Jak przyjechałem, to tych moich pseudozbiorów już nie było, bo brat gdzieś ich zagospodarował. Natomiast po ukończeniu szkoły pracowałem w Hucie Lenina w Krakowie, dzisiaj się nazywa Sędzimira. No i tam zetknąłem się z kolekcjonerami i tak mnie to zaraziło. Były tam takie targi, nazywały się Tandeta. I tam 2-3 razy w tygodniu jeździłem i coś tam. To, co mi się podobało, to starałem się kupić. No, zacząłem od lamp, od żelazek. No wszystko mi się podobało, wszystko chciałem mieć. Ale to jest, no każdy kolekcjoner tak by chciał mieć wszystko, ale to jest niemożliwe, żeby mieć wszystko. Dopiero po powrocie do Kraśnika w 80 roku wróciłem i tu już od tamtej pory jestem na cały czas. Zacząłem tą swoją kolekcję jakoś usystematyzowywać, może nie po polsku trochę powiedziałem, ale wymieniłem, właśnie przyjechał do mnie taki kolega z Krakowa, bo wiedział, że mam taki zabytkowy kredens i on mi przywiózł, no oczywiście było rozliczenie bezgotówkowe, przywiózł mi kilka skarbonek, kilka miniaturowych żelazek, a ponieważ lubię robić czy zbierać coś, czego inni nie zbierają, no bo prawdziwy facet to co zbiera, no monety, prawda? Zegary bardzo dużo ludzi zbiera, lampy naftowe, moździerze, odznaczenia wojskowe. A ja, no raz, że nie było mnie stać na jakieś fajne monety, bo to są drogie rzeczy, a po drugie dowiedziałem się, że każdy z kolekcjonerów miał taki okres w swoim życiu, że został okradziony, no bo to są monety, dobre monety, to jest majątek dzisiaj. Ja, żeby nie być okradziony, to zacząłem zbierać, proszę pana, młynki dodatkowo jeszcze, no wtedy jak mi ten kolega dał te skarbonki w rozliczeniu, było ich chyba 2 czy 3, zobaczyłem tu gdzieś kolegą w Janowie taką skarbonkę, a troszeczkę się zaśliniłem na nią, mówiąc w cudzysłowie, ale nie miałem pieniędzy. Kolega, z którym byłem, kupił ją i później sprzedał mi trochę drożej. I tak się zaczęło. Była to skarbonka Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie. Mam ją do dzisiaj i już tak poleciało. Także jak miałem jeszcze 100 tych skarbonek, to mieściły się w domu. A dzisiaj jest 900 i są właśnie w Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Jakieś, ja wiem, 15, może 20 lat temu kolega Rysiek Łagoda, poprzedni kustosz, z którym pracowaliśmy, bo nie powiedziałem, że w 80 roku, jak przywróciłem do Kraśnika, pracowałem w Chówcu w ZHP. Byłem zastępcą komendanta, miałem drużynę też, no to już jest inna historia zupełnie i mieliśmy fajną współpracę ze strażakami. Takim łącznikiem był Ryszard Łagoda, kustosz muzeum, czy wtedy jeszcze Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Lublinie z siedzibą w Kraśniku. Taka do tej pory jest oficjalna nazwa. No jest to wprawdzie muzeum, które bije niejedno muzeum regionalne w Polsce, no ale nie ma statusu muzeum, tylko jest izba tradycji. I wtedy jakoś tak jak zaczęła się ta pierestrojka, czyli kolokwialnie mówiąc upadek komuny, ja gdzieś tak nie miałem się gdzieś podziać z tą swoją, bo jeszcze dodatkowo zajmuję się trochę rzeźbiarstwem. A tu było dużo pomieszczeń, Rysiek Łagoda zaprosił mnie tu do współpracy. No, Rysiek w międzyczasie odszedł już na emeryturę, zrezygnował z prowadzenia czy z kustoszowania, mówiąc tak może niepoprawnie znów, i mnie powierzono tą pałeczkę. I tak sobie opiekuję się tymi zbiorami pożarniczymi i jednocześnie mam możliwość pokazywania swojej kolekcji, czyli tej kolekcji skarbonek, której na dzień dzisiejszy jest ponad 900, i jednocześnie zbieram urządzenia korbowe, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo no nie stać mi było na drogie eksponaty, więc przypomniałem sobie, że gdzieś tam mój ojciec przywiózł ze Śląska po wojnie zaraz młynek, i ja go pamiętam, jak mieliśmy pieprz w tym młynku i cukier, ale żeby po pieprzu zmielić cukier, to trzeba było zmarnować szklankę cukru, żeby się młynek oczyścił, żeby ten cukier był dobry. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam u mojego wujka ten młynek leży pod płotem. Udało mi się go odrestaurować, jeszcze jest, funkcjonuje do dzisiaj w moim domu, jest używany, mielę w nim kawę, no jest kawa o niebo lepsza, zmielona ręcznie niż w takim młynku elektrycznym. I znów tych urządzeń korbowych, to są urządzonka, mówię, takie, które się zmieszczą na dłoni, ale są też takie, które gabarytami osiągają wielkość samochodu osobowego, prawda? Jak maszyna na przykład do młócenia, którą musiało kręcić korbami, dwie korby po obu stronach, czterech silnych chłopaków. Jak kogoś nie stać było jednocześnie i na młocarnię, i na kierat, który napędzał tą maszynę, no to kręcili synowie, czy tam sąsiedzi, zmawiali się i pracowali. I tak do dzisiaj udało mi się właśnie zgromadzić tych ponad 400 nawiasów. A jeszcze 2 lata temu z Markiem Soleckim otrzymaliśmy no najwyższe trofeum, jakie jest w Polsce w dziedzinie kolekcjonerstwa. Pierścienie w Muzeum w Krośniewicach były wręczane, Muzeum Rozmaitości, i właśnie tam zaszczyt nas spotkał, że jesteśmy wśród oznaczonych, jak nieżyjący już Szymon Kobyliński, czy Wojciech Fibak, czy wielu innych znanych kolekcjonerów. No, poczytuję, myślę, że Marek też sobie to za wielki zaszczyt. No, jest największe trofeum nasze w dziedzinie tej kolekcjonerskiej. Tu jak dzieci z kolei przychodzą do naszego muzeum, robię im konkurs ze znajomości bajek, bo mam taką tematykę baśniowość w skarbonkach. Tam oprócz baśniowości to są w ogóle postaci literackie, jak na przykład Stary Człowiek i Morze, czy Quasimodo, czy tam inni. I zależy od wieku dziecka, prawda? Jak to jest jakiś 11-12-latek, no to ma pokazać 10 skarbonek i powiedzieć, z jakiej to bajki jest, prawda? A jak jest młodszy, no to ma 5 skarbonek i dostaje w nagrodę skarbonkę. Poza okresem pandemii przychodzą wycieczki, przychodzą głównie wycieczki. Śmieszne jest to, że, no znaczy śmieszne, trochę dziwne takie, że kraśniczanie gdzieś tak 50+, mało kto z nich wie, że to taka placówka istnieje. Nie ma żadnych reklam, może gdzieś tam w internecie. Ktoś nieraz się zdarza właśnie taka sytuacja, że ktoś w internecie znajdzie, że tu jest placówka i przyjeżdża. No, jeśli się dodzwoni do straży, sekretariat umówi mnie. Ja jestem w takiej dobrej sytuacji, może i zwiedzający też, że jeśli tylko jestem w Kraśniku, to mam możliwość tu przyjechania, otworzenia i oprowadzenia, no bo jak ktoś przyjeżdża z daleka, prawda, i natknął się tu i chce koniecznie zobaczyć, to trudno mu nie pokazać. Natomiast ogólnie w okresie pandemii muzeum jest nieczynne. A jeśli chodzi o zwiedzających, to głównie taki wysyp mamy maj, czerwiec, głównie szkół, przedszkoli, i jeszcze wrzesień, bo to są takie szkolne

0: używana w tej chwili no, głównie przez kibiców sportowych. Jak ktoś jest miłośnikiem różnych rozgrywek, to na stadionach często kibice, których stać na to, albo w ogóle mają z dawna taką syrenę, syrena korbowa, którą używali strażacy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.270 lat temu cesarzowa austriacka Maria z rodziny Habsburgów nakazała budować dzwonnice alarmowe. Często dzwony były zawieszane na takich rosochatych drzewach, a ludzie szybko dodali zataszenia, ustawiali świątki i tak powstały kapliczki, dzwonnice. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję z dzwoneczkiem ładnym. No oczywiście te dzwony były większe i dawały donośny, rozległy głos. Między dzwonnicami, kapliczkami a syrenami korbowymi były tyfony, które wydawały też ciekawy dźwięk. A też w okresie przejściowym, czyli jeszcze w czasach zaborów, były używane takie alarmy czy instrumenty alarmowe, które nazywają się tarapata. Ja śmieję się trochę, jak wycieczki przychodzą i pokazuję im pierwszy telefon komórkowy w Polsce, tylko działa w jedną stronę, do przywołania ludzi, ale używali tych instrumentów do ogłaszania alarmu lub odstraszania wilków. Teraz sobie zademonstrujemy.
1: Szczepan Ignaczyński poza kolekcjonowaniem zajmuje się też rzeźbieniem.
0: No głównie moja rzeźba to są rzeźby figuralne, chociaż parę rzeczy zrobiłem użytkowych i poświęcona no moja, w cudzysłowie mówiąc, twórczość czy wytwórczość, rzemiosło polega na rzeźbie figuralnej. Dużo robię jakichś takich prac związanych, nawet taki cykl ułożyłem wokół nauki Jana Pawła II, bo jakoś tak się składało, że jak wspomniałem, byłem w Krakowie, tam pracowałem, no i niemalże w tym czasie Wojtyła został papieżem. Później przyjechał właśnie do Krakowa z pierwszą pielgrzymką, to pamiętam, byłem dosłownie parę metrów od niego, nie było jeszcze takich rygorów, jechał ten samochód Papa Mobile, ja stałem na krawężniku tego i byłem bardzo blisko. I tak gdzieś tak popatrzyłem na te swoje rzeźby i czytałem, o czym papież mówi, o czym pisze, i tak no jakoś tak doszedłem do, no może nie doszedłem do wniosku, ale jakoś tak moje te prace współgrały z tym, co mówi papież, bo mówił o macierzyństwie, więc ja robiłem rzeźbę niezwiązaną, nie myśląc jeszcze zupełnie o tym, rzeźbę macierzyństwo albo czy o sporcie mówił, i właśnie wykonywałem tego typu pracę. I jakaś taka myśl, nie wiem, szczęśliwa czy nieszczęśliwa, przyszła, że moje te rzeźby w jakiś sposób odpowiadają na to, co głosi nam Ojciec Święty. I wpadłem kilka lat temu, chyba w 2013 roku miałem pierwszą wystawę tych kapliczek. Jeżdżę z taką wystawą objazdową, bo wykonuję teraz kapliczki z kolei historyczne, patriotyczne, na przykład kapliczka Powstania Warszawskiego. No komuś się tam może to nie kojarzyć z kapliczką, ale jeśli wprowadzę w temat i opowiem o historii i też właśnie przy takiej kapliczce, przy każdej z tych jest zacytowany tekst na formacie A4, na takiej karteczce ładnie wydrukowane, co Jan Paweł II mówił na ten temat. Na przykład kapliczka Odsieczy Wiedeńskiej, prawda? Co Jan Paweł II mówił na ten temat, co ja wiem. Na przykład robiąc tą kapliczkę tej Odsieczy, nie wiedziałem jak ugryźć, no bo staram się, żeby w każdej kapliczce sakrum było, czyli przynajmniej krzyż, przynajmniej, a może aż dla niektórych. I sam się, no skąd wziąć sakrum, wie pan, do tej kapliczki Odsiecz Wiedeńska. No i zacząłem drążyć temat historycznie. Okazało się, że król Jan III Sobieski wyjechał z Warszawy, ale zanim wyjechał, się pomodlił i odwiedzał z wojskiem każde po drodze sanktuarium. Częstochowa, później Kraków, Tarnowskie Góry, wszędzie się zatrzymywali, modlili się. No i ja zrobiłem taką drogę paciorkami Różańca jego, aż na Kalenberg, prawda? Później historia wyszła taka, że wojsko zobaczyło nad swoimi głowami, chyba przez dwa dni widzieli

0: orła krążącego. No i wzięli to za dobry moment. Omen. Później kilka dni przed przybyciem do Wiednia padał straszny deszcz, ale już w dzień bitwy się wypogodziło. I mówi historyk, że o godzinie 6 rano Sobieski służył do mszy, a po mszy znaleziono na ziemi zwitek papieru z obrazem Matki Boskiej. A tam było napisane Jan Wiktor Erikt, czyli Jan będzie zwycięzcą. I jak to się rozeszło po wojsku, no to hura, prawda? Żołnierze dostali animuszu. I ten taki zwiteczek jakby zrobiłem. Znalazłem jakiś taki obrazek, na chyba to jest na blaszce. Umieściłem też, wiesz, już mam ten różaniec, mam ten obrazek. Kapliczkę skończyłem, tam jest oczywiście zbroja husarska, ta karacena, model. Wiadomo, że nienaturalna i nieprawdziwa, modelik. I to wszystko jest. Minęło, kapliczka jest skończona. Minęło 2 tygodnie. Przechodzę gdzieś tam koło kiosku, no i kupiłem sobie tygodnik. Na pierwszej stronie zdjęcie księdza Papczyńskiego. Wertuję, a tam dalej jest, że ksiądz Papczyński miał kontakt z Janem III Sobieskim. A i tytuł był na gazecie, że mamy nowego świętego. Właśnie został nim ksiądz Papczyński. I niektórzy historycy mówią, że ksiądz Papczyński był spowiednikiem króla Jana. Więc po tych 2 tygodniach jeszcze umieściłem podobiznę tego Papczyńskiego i jak na początku no miałem problem z uzyskaniem sakrum, prawda? To teraz, mówiąc w cudzysłowie, jest tego sakrum przesyt w tej kapliczce.
1: Szczepan Ignaczyński udziela się też społecznie. Od 2014 roku cyklicznie 1 listopada organizuje akcję przy cmentarzu parafialnym w Kraśniku, zbiórka zniczy na cmentarze Wołynia.
2: SK Kraśnik.
1: Kraśnickie nekropolie kryją wiele tajemnic. Miasto w czasie I i II wojny światowej niejednokrotnie znalazło się w środku działań wojskowych. Te czasy wpłynęły na obecny kształt cmentarzy Kraśnika. Są one kopalnią wiedzy dla miejscowych badaczy. Więcej o ich historii mówi dr Dominik Schulz.
3: Dzielnica Fabryczna ma swój cmentarz. To jest w zasadzie na całe miasto ma swój cmentarz. To jest cmentarz komunalny, ale prace nad wytyczeniem go w terenie i wyborem terenu pod ten cmentarz komunalny, tak naprawdę, o ile mnie w tej chwili pamięć nie myli, to rozpoczęły się w 1976 roku od miejscowych odwiertów, jak głęboko sięgają wody podziemne i tak dalej. Jeśli chodzi o cmentarz przykościelny, to z cmentarza przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny tam praktycznie się żaden pochówek już nie pozostał. Natomiast przy kościele Świętego Ducha mamy kilka pomników, a także płyt, które są wpisane do rejestru zabytków i one, te, które są datowane, bo płyty są w większości niedatowane, te pomniki, które są datowane, one noszą daty od 1829 do 1839 roku. To jest o tyle istotne, że ten rok 1839, on tak naprawdę prawdopodobnie skończył użytkowanie tego cmentarza przy kościele Świętego Ducha, dlatego że właśnie w tym roku założono obecny cmentarz parafialny. Różne się w literaturze pojawiają daty 1835 roku, ja także się spotkałem z datą aż 1801. De facto powstał on w 1839 roku, a najstarsze obecnie pochówki, które się jeszcze zachowały na tym cmentarzu, to są pomniki 2 z 1843 roku, ale aż do 1857, czyli można powiedzieć pierwsze prawie 20 lat istnienia tego cmentarza, łącznie zachowało się aż 5 grobowców z tego czasu. One są w różnym stanie, my do nich podejdziemy, to są nie tylko grobowce kamienne, to jest ciekawostką, są to także grobowce żeliwne. Regularny cmentarz wojenny, który mamy w Kraśniku przy ulicy Lipowej, my o nim zapominamy, albo często kraśniczanie o nim nie wiedzą, bo on jest tak trochę na peryferiach, w dzielnicy kolejowej, tak naprawdę 50 metrów od jego granicy już kończy się miasto Kraśnik, zaczyna się Gmina Wiejska. To jest cmentarz z I wojny światowej, gdzie spoczywa około 1000 żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej. Była w Kraśniku delegacja austriackiego Czarnego Krzyża oraz pracowników konsulatu Republiki Austrii w Lublinie i rozmawialiśmy o tym cmentarzu, żeby jednak coś jeszcze przy nim więcej zrobić. On już jest uporządkowany, tym się zajęło miasto i naprawdę dobrze wygląda i zrobił wrażenie na Austriakach. Generalny stan cmentarzy podobnych pierwszowojennych jest znacznie gorszy niż ten i nasi partnerzy Austriacy, zwłaszcza z Austriackiego Czerwonego Krzyża ze Styrii, byli no, pod dużym wrażeniem tego, co miasto Kraśnik już zrobiło w tym miejscu. Jest tam pomnik z krótkim tekstem w języku polskim, wykutym w granicie, dotyczącym tego, kto tam spoczywa, czyli tych 1000 żołnierzy z różnych armii I wojny światowej. Myślę, że w aspekcie I wojny światowej to na pewno możemy się pochwalić tym cmentarzem. Jest to jeden z większych cmentarzy pierwszowojennych. Tutaj minusem tego cmentarza jest, tak jak powiedziałem, ta jego peryferyjność, powodująca, że nie tylko przyjezdni, ale też i miejscowi. I najczęściej nawet oni nie wiedzą. Ja sam rozmawiam często z mieszkańcami Fabrycznego, z którego pochodzę, to wielu z nich w ogóle nie wie o istnieniu takiego cmentarza na terenie naszego miasta, a co dopiero przyjezdni. Jeśli chodzi o II wojnę światową, to tak naprawdę nie mamy regularnego cmentarza, żadnego drugowojennego. Mamy mogiły czy kwatery na terenie cmentarza parafialnego przy Kościuszki. Są natomiast miejsca, w których wiemy, że spoczywają ofiary II wojny światowej, ale to są w większości miejsca nieupamiętnione. Wyjątkiem może być na przykład tak zwany drut kolczasty, czy takie symboliczne ogrodzenie obozowe znajdujące się przy ulicy Urzędowskiej, blisko skrzyżowania z Fabryczną, za którym to pomnikiem, bo to jest de facto pomnik, za którym to pomnikiem zweryfikowaliśmy najpierw historycznie, a później archeologicznie w zeszłym roku, że tam jest faktycznie mogiła, w której nie wiemy, ile osób spoczywa, ale wiemy mniej więcej, na jakiej głębokości spoczywają. Jest to mogiła sporych rozmiarów. Domyślamy się, kto tam może spoczywać, ale to jest taki, powiedziałbym, chlubny wyjątek. Wiemy jeszcze o kilku innych miejscach na terenie Kraśnika, gdzie spoczywają ofiary II wojny światowej, głównie narodowości żydowskiej. Obywatele nie tylko Polski, ale także Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, ale te miejsca nie są w terenie oznaczane z różnych powodów. To czasami jest dlatego, że to jest blisko zabudowań, czasami jest dlatego, że to jest w głębi lasu, jeszcze na terenie miasta, ale w głębi lasu, teren jest mocno zarośnięty, tam też trudno jest trafić, także powody są bardzo różne.
4: Mieszkańcy nie wiedzą bardzo wielu rzeczy o mieście, dlatego że miasto mamy tak, a nie inaczej skonstruowane, że jedna jego część to jest dzielnica Fabryczna, która w swoim obecnym kształcie w istocie powstała dopiero na przełomie, czy na początku lat 50. i była zamieszkała w znacznej części przez ludność napływową, więc mieszkańcy dzielnicy Fabrycznej często nie znają historii tego miejsca wcześniej. Niektórym może się wydawać, że to jest tylko historia powojenna, związana już stricte z produkcją łożysk czy kulkowych, bo z tego oprócz cegły przede wszystkim Kraśnik jest znany, z tych łożysk kulkowych, a tymczasem tam się działa też historia wojenna, bardzo tragiczna. Tam był obóz koncentracyjny będący pod obozem Majdanka. Przed wojną zaczęto budować fabrykę amunicji i osiedle robotnicze. To osiedle, niektóre z tych bloków tego osiedla przecisknięte do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego są one zamieszkałe. Były w czasie wojny wykorzystywane przez załogę obozu Budzyń, bo taką nazwę ten obóz nosił. Zresztą istnieje do dnia dzisiejszego blok, który stanowił dom dla wartowników obozowych i w nim też mieszkają mieszkańcy. Też mieszkają Kraśnicy. Ja z nim rozmawiałem, część jest tego świadoma, część nie jest tego świadoma, miejsce nie jest oznaczone. Z przykrością stwierdzam, że mieszkańcy się na to nie wyrazili zgody na oznaczenie i upamiętnienie ofiar tego obozu. I to jest tylko taki dowód na to, że nie tylko historię Kraśnika znamy wciąż zbyt słabo. Niestety nawet ci, którzy ją znają, a kiedy ona bywa bolesna, chociaż nie my byliśmy winni niektórym bardzo bolesnym wypadkom z historii tego miasta przecież. Nie my je spowodowaliśmy i nie my w nich uczestniczyliśmy. To jednak jesteśmy przeciwni upamiętnieniu tej historii. Ja czasami zauważam, na forach dyskusyjnych pisze się, że Kraśnik jest takim miastem, mówiąc wprost, zapiziałym. Ja sam jestem kraśniczaninem przecież, urodzony i wychowany na Fabrycznym. Że Kraśnik jest miastem brzydkim, jest zapiziałym i tak dalej. Otóż musimy najpierw popatrzeć na siebie, co my też sami dla tego miasta zrobiliśmy, żeby o to miasto takim nie było. Jeżeli jest inicjator, jest ktoś, kto chce ufundować upamiętnienie tych ofiar tego obozu i mieszkańcy nic nie zapłacą, a się na to nie zgadzają, no to na litość boską sobie postawmy pytanie, co sami robimy, żeby to miasto było trochę bogatsze w tą historię.
1: Cmentarz wojenny został objęty szczególną opieką nie tylko przez władze miasta, ale także przez austriacki Czarny Krzyż. Wyższe temperatury i sprzyjająca pogoda zachęca kraśniczan do spacerów. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, są źródliska w Łanach. Ten pomnik przyrody nieożywionej jest jednym z elementów wyróżniających gminę Gościeradów. Tym, czym charakteryzują się źródliska, jest woda, wyjaśnia wójt gminy Mariusz Szczepanik.
5: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia. To będzie chyba najlepsza wizytówka, kiedy każdy sam zobaczy. Natomiast miejsce jest z pewnością bardzo ciekawe przyrodniczo, ale również i wizualnie. Zespół źródeł podpływowych, taka jest nazwa tego pomnika przyrody nieożywionej w miejscowości Łany. Nazwa potoczna, która jest przyjęta od wielu, wielu lat i źródliska w Łanach. I sądzę, że jest bardzo przyjemna dla ucha. Przede wszystkim łatwa do zapamiętania. Jadąc drogą krajową należy skręcić w Gościradowie w kierunku Mniszka. Jadąc później drogą przez Mniszek dojeżdżamy do miejscowości Łany. Po lewej stronie mamy kapliczkę Jezusa Frasobliwego, czyli postać podparta. A po prawej mamy taką dolinkę, przed którą jest parking. I już tam, kiedy kto zaparkuje, to już będzie wiedział, że tam jest, gdzie trzeba. Same źródliska to wiadomo, to jest skarb państwa, bo to jest własnością państwa. To jest 4 ary. Natomiast teren, który przylega do źródlisk, to jest teren wspólnoty wiejskiej miejscowości wsi Mniszek i miejscowości wsi Łany. Jest tego kilka hektarów i tam od wielu lat, dokładnie od 2000 roku, że tak powiem, odkryliśmy to miejsce i próbujemy, żeby ono było dostępne dla każdego chętnego. Czyli od początku zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Gościradowa przy współpracy z samorządem lokalnym, gminnym, jak również z nadleśnictwem gościradowskim. I co jakiś czas próbujemy tam coś zrobić ciekawego, fajnego. Oczywiście nie ingerując zbyt mocno w przyrodę, bo nie wolno, to raz. Dwa, nie ma tam żadnej nowoczesności, wszystko jest materiał naturalny, czyli drewno i tylko drewno. Woda, która tam jest, jej cecha charakterystyczna to jest całoroczna temperatura około 10,2-10,3 stopnia Celsjusza. I kiedy mamy gorący dzień, tak samo i zimą, kiedy mamy mroźne dni, ta woda nie zamarza i się nie nagrzewa. To jest taka cecha stała, można powiedzieć, tej wody. No i kiedy mamy wyższy poziom wody, bo w tym roku niestety, nie tylko w tym, ale już od kilku lat wody w naszym kraju kochanym troszkę opadły, ale i teraz też można zaobserwować takie gejzerki z piasku. Czyli takich pulsujących gejzerków z piasku jest tam ogrom. Także jest na co popatrzeć. Kto jest ciekaw, to może sprawdzić sam, jaka ta woda zimna. No i są tacy, co sprawdzają. Jak również może zobaczyć, jak to wygląda, kiedy pulsujący piasek masuje palce u stóp. Bo też wiem, że tak. A to, co my robimy, to robimy najprostsze rzeczy, czyli kładki, dzięki którym można przechodzić tam przez rzeczkę, bliżej podejść do tych pulsujących gejzerków. I stoły, ławy, altany, tak żeby można było spokojnie tam sobie napalić grilla czy ognisko, bo też na to wszystko jest przygotowane miejsca. Oczywiście kosze na śmieci. Także można tam rodzinnie spędzić wolny czas. I nie ukrywam, że sporo osób przyjeżdża. Tych altan i stołów jest na terenie przylegającym sporo, także wiele osób tam się bez problemu zmieści. Parking też nie jest taki malutki jak na warunki lokalne nasze. Serdecznie zapraszam, bo miejsce naprawdę jest urokliwe. To, że jest położone w takiej dolince, to też tam ten klimat jest już troszkę inny niż wyżej. Tam zawsze jest chłodniej troszkę. Wiem, że bardzo wiele osób przychodzi z baniaczkami, nabiera sobie tej wody i lokalnych. Chwalą sobie ci, którzy na przykład kiszą ogórki. To wiem, że biorą na kiszenie ogórków, ale nie tylko. Do spożycia też na kawę, herbatę również. Także chyba nic złego nie ma w tej wodzie, bo nikt nie powiedział, że coś mu jest nie tak. No i teraz też były właśnie wykonane takie kolejne prace remontowe. Mamy tam nowe już kładki, kolejna altana, nowe ogrodzenie parkingu. No i to też jest właśnie przy współpracy z Lasami Państwowymi i ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościradowa. Jest tam dwie tablice informacyjne. Jedna jest na parkingu, druga już bezpośrednio przy źródełkach, które określają, czego nie wolno robić. Tak mówiąc bardzo krótko, no to najważniejsze, zostawmy po sobie porządek. To jest najważniejsze, bo inne te zasady, no to wiadomo, typu rozkopywanie, przekopywanie, no to raczej turysta tego robił nie będzie. Natomiast ja apeluję do każdego, jakie miejsce zasadziliśmy, takie pozostawmy po sobie. Jest bardzo wiele chętnych, także pracownicy co drugi dzień praktycznie, pomimo że koszy jest sporo, muszą jeździć i je opróżniać, także jest wielu chętnych do odwiedzania tego miejsca. Nasza gmina jest płucami powiatu, a może i dalej, i szerzej, ponieważ około 44% powierzchni gminy to są lasy, tereny zielone. Także mamy sporo tych obszarów. Jest wiele obszarów chronionych przyrodniczo, prawem, ale też obszary, które nie są objęte ochroną prawną, ale są bardzo urokliwe i przystosowane do turystyki. Mamy stawy w Wódce Gościradowskiej, to jest bardzo blisko od urzędu, około kilometra. Jest tam dwa stawy, jeden taki malutki, pozostawiony w takim stanie naturalnym. Drugi jest troszkę unowocześniony, to jest tam około 1,5 hektara tafli, może troszkę więcej. To jest też łowisko miejscowe, którym zawiaduje lokalne stowarzyszenie. Także kto by chciał wędkować, musiałby się skontaktować z prezesem stowarzyszenia w tym temacie. No i tam właśnie, tam już jest porobiona taka infrastruktura współczesna, czyli mamy pomosty dla wędkarzy, także jest tych pomostów kilkanaście, także wiele osób może naraz wędkować różnej wielkości, także na niektóre pomosty bez problemu dwóch wędkarzy się zmieści. Oprócz tego jest wiele miejsca do takiego właśnie spędzenia czasu rodzinnego, typu altany, grille, stoły, ławki. Także tu jest sporo, jest wiele miejsc utwardzonych, także nie ma problemu, żeby przyjechać z wózkiem czy rowerami. Jest miejsce do piłki plażowej, jest plac zabaw dla dzieciaków. Także kilka hektarów terenu bardzo ciekawego, które można sobie na piechotę obejrzeć, bo ptactwa dzikiego jest bardzo dużo. Kto uzbroi się w cierpliwość i przyjdzie dostatecznie rano, to oczywiście zobaczy bobry, bo tego mamy na terenie gminy bardzo, bardzo dużo. I również na stawach Gulcego Środowskiej te bobry swoje siedliska mają. Bardzo przyjemne zwierzątko, aczkolwiek czasami kłopotliwe.
1: Koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

tajczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

0: SK Kraśnik.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.